0: A tyś mój mój, na przecoromadze z Matyjom Dziesbogom, a ja se nadziem, że tyś wypszy nami wostaniecze, a z nami do nowego dnia startujecze, a to ze sciowacimi temami, Matyja, dobranie.
1: Dobranko wam wszym. Hej, po tutem podle, szenem kuncu tydzieniu mamy dżęca za so sportowe wusletki, wot Jana Rera za was przyjotwane bieszak po podzie tuż do sportowych wierszku. Młodzieńska redakcja Radia Zatkule jest oczera ze Sputnik Spring Week Festiwalom zabierała lica bie nimo tysacich hości też za co wulka skupina serbskich młodostnych tam podla. Dopadamy so z nimi jeszcze raz na połku Pupuch blisko Bitterfelda. Czera su Serbia za so putnikowali, kresiatkam je na putnickiej wódce w Różyńcze tyś tuż do pomocy trymny. K tomu bych ja tam pończera pokemszach z mikrofonem popuczu. Potom mamy za was tyś jeszcze impresje putnikowania na naszej internetowej stronie, a poladam moj skatku tyś raz do serbskiego ludowa ansambla. Tam mija chukonc tydzienia wopet znatego modowego fotografa. Što je to a što je tam čino, wastańcie przy radiach.
0: Tu ich hat deutsche wird sich sauerst du wusse war moje bis eine Basket Thema schacke sauers mamme du serbskim raus was so.

Nyt om smie Matti Gisvok, Zana Spojesche, Šestčmenčino, Donna Pošestči hier. Alle nitko podam se z vami, doto hišras to zabroda. Za nutskone vultvornu je gratunje vonjovije vobore tam zabrodže, je gminska rada Halštruska hola dalše nadavki přepodava. Cokonje v obsanknichu na zajšvim posiđenju štyritvarske nadavki, mjestnimi molorske, blidarske a kachlicarske čeva. No a gratunje v zabrodže tama postnem leču potom hišo hotova byč. Potem cedža tam hišče v obstejace tvarin modernizować. Cokonje pfači tutun hoberski projekt wiercać 1,7 milionu euro, z czegoż su wulki dziltisz spichowanske penese. Z nowej gratunju maja so wumienienia wonjowie wobory jasnie polepszyć, dotal miach utam doe pucze mies przedraz czerniu a jezdżidwami nitko maso runie to potekin tam zabrocze polepszyć. Tak daloko najpredraz informacja wonjowie wobory ze zabroda. A Matti Gisvok, tun poda so z nami nedom bojesčach do Rožanta. Tam s nami takrat sputnikuje. Zladujeme na čerovši džen mynou, do Burkovo so podame, na butovsku noc bájo. A so vie, tiež do Pieskec, ja si myslu vás všetkých zajmuje. Štú je tam čera duel mes serbskými sami dobyl.

0: Veronika Kalinuczczyna spiewa runie gójszczo czaka na nieżto, a tyś wy czaka czy znano na runie tute tytule? Na 100 lat spiewa Hubert Kola. Zawiesczę cieczy tyś Krystin Musztorojc słyszeć. Trochu czakać jeszcze drybicze na doktora Taste. Wszystkie tute tytule słyszycie, hać do sedmich.
1: Salut, ça va bien? New track? Oh, you are doing all right.

0: Ja, sim, Ludkito, experta Saborakaus va aprisle. Ludkai Matto, Juro, geht's, Buitai. Krass, netto Jane, Ludkai. Svunso duschu voreva. Niko tremotschele ponibiuchanu, avonka litma witzig duje. Wisst ihr, wo ich sto? Mietze so putschowatsch, aber nie, ischte lippe krosnowatsch.
1: Sehr krosnowan, je trebasch. Wosse bitte Trier, Bojas a Karabinore.
0: Noch zu nüdom zu besporte, wo Wopko zur Busatsch. Zu jener Strochu wie hat sie dördom dea. Hatsch na wutip da noch stehschkach dundatsch.
2: Mam Ideu! Willisu, je noe Krosnowanski Park Waterio! Noch zu müssen sie doras noch von nicht auf Obladatsch!
0: Oh, hi! Alle Sporto wird schrie, se hieß der Schietze Wobujeme. Sim tak tschiebne na Krosnowanski Park!
2: So, bitte, Mam Sobu. Sausche Bade.
1: Oh, da pack dich, Poprianski, sabitsch nesmimme. Ja, schimmam nicht an das Quadje. Dotschakai dai. Ja!
0: Jo! Nietko pak! Przedaloko szak do paka nie. O, ladaj, daj! Jak wysoko su powiazem jest sztomami przywiazali. A skody, a mosty z drewnianych deską a kuluchą tam też wisają.
1: Oj. Mam strach przed wysokością. O, wosy będziesz soszał czumpa.
0: Ach, Mato, bojazliuco, nie widzisz wistotne saki, kotro szudzie wisoja, nie może so z cywa niczo stać.
2: Kito ma cyle prawie. Ale, Ludkaj, dajke małke nawoniki, kajś bychmy trebali, tu nie maja. A tyś, nie wiem, hacu wodstawki desku przy ryblu, a na moście za nasze krótkie nóżki myślene.
0: Potom natvarimy si doma sami mały krosnowanski park mes gierkami.
1: Wulkotna idea, Kito. Nydom so dodziewa damoj. A Juro spasli nam skilpsu na uniki. Nic wierno, Juro.
2: Oj, ale trochu kwile trebam. A woj zaueście tyś z pojazami a deskami. Pojtaj, nasz domia celutkowy park na nas czeka.

0: No, ja, se myslu, so sum nos es was, Jens Serrano, hi schon, na jana, rehoria, tschakali, adunje.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosses, Sport.
2: Prinje, Gopanske Mustwo, Sokowa Ralbizog, i Steve Finalu, we wokresen im Pokalnem Kolle, Zapado Wujiske, Gopanske, Osiaska, a Reihe Nejelu, Wosema 20. Smažnika, Doma we Ralbizach, Pschetschuwo Gopariam, Znaschetz, Dobrusche. Wokres najwyższej ligistaj bieżtaj so sobotu a niedzielu w semifinalu maj przesadziwoj a kunczno rudocpiewoj. Za Ralbiczanski Sokowo bieto wosybite dobycze, dokież przewedzie so finale kunc junia w Delanach przed swojskim publikumom. Najprede pak dobiesze so cyłk szef-trenaria Krzysztofa Gloksyna sobotu pola pust Germanie budysz im przesadzić. Przed 500 posta przyladowarymi by Niklas Schneider po pół godziny nawiedowanie za hostci docpił, kotrzysz Felix Meissner ci mięczyny potem buruna. Po ratej godzinie pak Niklas Schneider znowa k 2-1 za Sokoł trechi. W przydatnym rajnym czasu zapisał się potem Richard Schneider ci jeden na swoje rotowe konto, tak zoby weselo pola 100 posta przyladowarku a przyladowariu zdelan kytro wulke. Drugi półfinale mes okresnym ligistom z Bretniga Hoswalde a okresnym wyższym ligistom z Naszec Dobrusze dobiesze po bezrotowym 0-0 do celenia jednatku, kotrzesz hostczo z 10-9 dobychu. Zamowici sportowej jednotki Pieskice zariadowachu a uotowachu nimo czerowszego wulkeho sjatkowneho kopanského turnira muži niedzielu tež ubiedźowanie za kopanský dorost. Wobdźeliło by so 7 cyłkow starobnej klasy Modzina E. Rawo jest so po modusu kujżdy przeciwo kujżdemu. Wszystkie partie nawiedowachu dorostowi sudnicy.
3: Ja jestem Pius Czornak, ja sądzę za esetny beczic. Dżęca by to za mnie celuko, dokiż są to e-modzine, a też nie są agresywne, jak C albo B modzine, a to dla by to haczne małe problemy z jednotlivými rajorami celé ľuchko.
4: Ja som Ludvík Jakubáš a ja súču za športu jednotku Krušice. A dženca je mi hačná mauke problému s jednotlivcami jara ľuchko panu, ale to sú sa všetké rozasne šmuli.
5: Ja říkám Metod Paulík, ja súčim tie za SJ Nebečice a za mebe to púchom tie jara fiarne turnia, tu keď prejete imodina, ten iný som všetko tak nízka ešte uvíke.
2: Modzina E sportowej jednotki Kruščice je turnier dobywa. Na dalszy maj podestny maj miestno maj Szczyłachu, Koparki a Kopario z Linuca a Ralbic. Jako najlepszych rajeriów siatkowneho dorostowego kopanského turniera uzwolich w Pieskecach Felixa Budaria SJ Kruščice, Leona Heinzmana Byszheim Heslich, Marlo Walocha Linuc, Miloša Kuriata Sokoł Ralbice Horky, Teodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznaria od športového towarstwa Marijine Wiezdy.
0: Športové wúsledky dlhého konca tydzenia zimaše nam Jan Reho. 10 Menschenow, Bonapro Sedemich, Netkoje, 6.40, Serbski Rozwurz, Praje Doberanje, Adalchusse, Snedain Svojčic.
6: Ludki sam człowiek, dylbi swoje, gremia nieść.

Česta čmenšinou, dosud mich ja a tu mám za vás naše pokyvy. Dzieci krabatuje zakładnie szule Skunowa, te wołatuje dżęca w Kulocu program wokół mnie. Sztuś chce dziecinu podpierać, a się to obladać. Dżęca 10 do 11 przy mnie w Kulocu. Je start. Dalszy pokój za kulony dom jeszcze mam. Sakska Krajna Centrala za polityczne kupowanie ta przeproszuje na przednosk pod hasłem Doba desinformacji. Jak algorytmy, KI a kampanie polityczne mobilizowanie zmienia. Dżęca wieczo 7 w Jakubecowym wustawie w Kulowie. Rentnario dżęca za so szkotuje. Popłudnie 2 i niesłaczidle w tamniejszym hostczyncu. W Wojerecach skarżuje so dżęca mieszczanska rada, a to po południu 5 na żurli nowej radnicy. Radziczelio wyradzuje dżęca też w Maleszecach, a to wieczo 7 w towarstwowym domie. W Wazu tam możecie jutce kreda rycz. Wasza pomocna żyłka je jutce mies po południu cioch, a wieczo 6 we Wazowskiej Wyższej Szuli Praszana. A jutce skarżuje so Budyska Mieszczanska Rada z jawna posiedzenia zaje so jutce po południu 5, a to na radnickiej żurli na Nucko-Nilawskiej. Tak daleko k našim pokyvam a jeden ešte mám za všetkých ľubovariov filmu. Dženca zají so filmový festival Nysa. Tožto filmu môžete si tu už v biehu týdženia na najšelakorejších miestnach vobľadač. Piatk potom zmia tiež serbský témový večok a to budeským kamientným domie. Dalšie informácie namakáče na internetnej strone filmového festivala Nysa. Dosť špísna je.

0: A witajcie w nam, są molite szkonstodzenia rec prawemu promie, tu budyżynie. Piatk a sobotu bie budyżynie menucy promi popuczu. Okej, dobimy przydać, to są jenoż insiderojo wiedzieli, Mateo.
1: Mario Testino, wunia fotograf, a poprom znate za to, że fotografuje a fotografuje świata znatych ludzi. Kate Moss na przykład, aber też Lady Diana, a je wiele hiżo za magazina Vogue, albo też Vanity Fair fotografował. Niektóre firmy pak z nim nakwilnie dziewali niesu, dokież jeso jemu wumietowało zneużywanie tobie tenwe czasu mitu hibania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho jako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajších letách pak je húšišo raz šelaké tiež národné drasty z svojho sveta pred kamerumiu a prípadne je tiež na Serbu prišo, vun je sám zázonio v budeskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šúting horňo, sriedžno a deno serbských drastov.
1: A to šo bie piatka sobotu a to tajne ve serbským ľudovým ansamblu, netko so futavuja, zotiruja a de buďa so potom Mozevič, to nemôže Mario Testino hišče rec.
0: Dešpak tak daleko buďe, prajme vám to.

No, das mit ich rein, rein schön Programm, ich raus Schäuz, ha, zwischeli. Apropos Schäuz, Jens haben mit das so wie Gulo zu mehr, sag was ne Schule Gulo war, Jens hat da jeden natürlich Gulo zu. Nicht sabit spotekim. Nicht kopak pschinjeme ke münam, scheda hijo wedjuli, so bu nimtschenski mün. Sidam natschesto, a sidam w polski soto wiene? Hai, w polski nic, w wujitze. A szczewedjuli, so je jun dziewet natschesto a dwadzici, münk Max Verdin, za dziewet sto riono kupio? No hai, teke nischto sonnitsche mers druim, na nimskim dniu müna. Tutun schako jeso czera wotmio, a to leca hijo zi a zitzete morase, gujte leto schako wotmio so wun ksiatgam. A tak przeproszachu tisch, czera zaso wopsi dżerio tutich historiskich, technischkich drojoczinko na wopit. De schorni wujitze mierchu nekotre müne, za zaim zu wotorene. Mers druim mit schonem gomzu, we welle czinje, a tisch w nimzach. Zaima host gegoa woku wujitze Wszystkich Münus, my wam na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia zestajli, a tam na makacze mierzdrujem też przynoszk, guo wokuo Münu z narańczych kończyno. Dajcie się runie do tym przynoszk na naszej app Lubicz, albo też w ARD Mediatece, Gotaszryka Nitko, ARD Sounds.

0: tu tradizio che siatka menuzze vuot ja tam koparski turnier a vesnes vegentisch votem rozprawiero zatkulario cera vuslietki menuzze zosu no vestchenio dobeli pokal dos czerunijo od Mateja v Boischach Sonnili, alle Franz Richter, Betam Cera, Namiestnia Eie, Stobbeceremi, Deschmo Boricic.
1: Hi, Jensa, Jesso, wir bisgezach, Stürer Stutze Goboski, Turnier nas Jadgab Schört, a das Wasser Mustfami, s neue Wieski, s Worklets, aber des Nibbelchitz, a ha geis Wischice, Svecha neue Wieschenja, du w Bosatku Hijo Kitro Jara, Docke Susi Moli Pokal, da neue Wieski Hulwatch. Pimit Gottu Reyos Mustva neue Wieski Milano Gagdasche oder das Dokonieli da Finala. Schinch.
2: Hi, Musso Bobrom. Tschüss. So, Jenike. Ja, der Sputali Ratsch. Na, tut im Rheinisch. Da tut der Degus Cheschko. Sehr Müslu. Halle, Namios Schätze aus Boradio. Nigak der Rota Zilic. Has Mutakti Daloko Schischli. Der Musso Jensa der Bosso Nigak. Ha. Hi, nasz kapitan jest po dizaniu, a ponieważ bo tu nie bosni spirit i tu, to bosni rutedu być.
1: Hi, a kaj się Milan to unie, że prajo jest o ich kapitan Filip Szyman z Ranio, a to kietro czeszko mianujcy przywoje, tak so dobie się nuzu auto na rajnisze przyjeć, a tak by się ratysz troszku przewamana za niekak 15 męczno, ale to nie by się jedniczkę zranienia. To u mnie jest zranio Beno Rece, mianowicie też przywoje, u mnie z rajorem Różyńczanskiego Mustwa Roma Dżeresno. To by się to u mnie nuzło lika przylecieć z helikopterem z Dreżdża. Hej, to je tu naladu tu, hej, troszku skepsa. Te Mustwa są te najlepsze z toho czynali, tak so możesz się so na końcu Nowa Weska przesadzić. W okleczeniu budu bychu se po takim druje miestno, a na trzecim miestne przesadzichu so Różyńczenio, oni dobychu to unia wyceleniu jednatko przeciwo słyszy czyniam.
0: Franz Richter, Zatkula, Bier, Czera, Peskecach, Bodla, jako jest tam 44. Siatko Niszy Koparski turnier w Wurau. Dalsze sportowe wusletki desmietu zachodzino za nas Jan Rehor.

0: Tam możesz się wiele wyobrażać, a wiele dożywić, ale dość spokojnie, a po skutku mamy też tu we Łużycy. Tak na przykład zajeso dżęca filmowy festiwal Nysa. Tuż do filmu możecie się tu już biegł tydzienia na najszelakoryszych miejscach wobladać. Dżęca pokazuje na przykład w Żytawie film etwas ganz besonderes. Cywy przelat programa namakacze na internetnej stronie filmowego festiwala Nysa, a to się możecie już raz wspomniatkować. Piatk zmienia też serbski temowy wieczok, a to budyskim gamiętnym domie. W Kulowie przednosuje dżęca Sakska Krajna Centrala za polityczne kubwanie pod hasłem Doba desinformacje, jak algorytmy KI a kampanie polityczne mobilizowania zmienia. Dżęca wieczór 7 Jakubecowym w ustawie w Kulowie. Rentnario dżęca za so szkotuja. Popolnju dwiema neswačidle zetkaja sa tamnišim hostčencu na serbski seniorovi škot. V Vojerecach skadžuje sa dženca mješčanska rada, a to popolnju pečih na žurli nuje radnice. S dobom vuradžuje dženca Malešecach, tam je večo posiđenje tamnišije gmenskije rade, večo sedmih dvorstvujem domje Malešecach. A tyż budyska mieszczanska rada so zetka to pak nic dżęca, ale potom jutce zjawne posiedzenie za i so popołudniu pieczyć na radniskie żurli na Nucku Nejlowskiej. Tak daleko k naszym pokiwam krótko do cybidlki na 8 je, a Jeliza macie tyż wy pokiwy za nas. Wiesne, aber to was für Sweden, potem nam pisacie w naszej app MDR Serbia, namakacie za to w odkaz, gdyż możecie nam wasze terminy zdzielić.
1: Dziwoty dnia, co jeność twoci.

Lubosczynski spiel, Stefanie Klosec to bie, a też na tute titule smiecze so, dżyn z rano jeszcze wieselić. Wokradnie nie uspiewa je Luzo Hulce, a Matej Czisłok smieje potem za nas policiju. Lubosczka Szwulka woda je, je dalszy lubosczynski spiel Gabriela Momera. A z tobą zubia spiewa Kirsten Mercec. Na uśitkę tutaj tytule smieczę się naszym programie Wieselić. Wasze mężczyzno po osmiechie dobrania, tu jest serbski rozwoz. Hacz do dziewięćszych jeszcze live z Budyżina z Matiem Wysyłamoj.

tam duma duszno cieta, fęki a maki mieta. Z jedną myszkę do góra, zaleci co zatroszą. Szczuć rajbiczem banku znaje, tym wie tam duło traje. Na czakacych co w obroczu, a delanski mordia mozywił. Szczuć się niż to myczyn, dubić niech to kościcy. Złokną moim złotmachom, jak jesteś jak to z

Sa identitu bitte ja hustodost de schularjo bo zakonchenju schule a bitte cha namakach może cha swojsku identitu snano w niemsko-serbskim ludowym dziwadle tyś za przychodnu rajnu dobu poskiczuja tam za so możność dziwadła zeznać jako elewa a tam raz poczuchać jak to popromie na jewiszczu stać giba so zabierać z nadokami kotrysz so za jewiszczom wotmeja z reżiju z drama Togiu a tak dalej. Przyzewicz, możecie so za leto jako elewa w niemsko-serbskim ludowym dziwadle wotnietka. Z najmniejsza 18 lat dobicie stary być, a wieso znajomość serbszczyny mieć.

0: Ja, sim, Lud Pito, experta Saborakaus war abrisle. Lud kai matto, juro, geht's buitai. Huhu! Krass, netto Jane, Lud kai. Svun so duschu voreva. Niko tremotschele ponibiu chanu, a vonka lit ma witzig du je. Wisst ihr, wo ich sto? Mijze so putschowatsch, aber nie, ischte lippe krosnowatsch.
1: Sehr krosnowan je trebasch. Wosse bitte Trier, Bojas a Karabinore.
0: Noch zu nüdom zu besporte, wo Wopko zu busatsch. Zu jene strochu viatze dürdom dea. Hatsch na wutip da noch steschkach dundatsch.
2: Mam ideju! V lesu je noe krosnovanski park voteriju. Nochceme se doraz noch von nischo vobladač.
0: Oh, hi! Alle sportove trije se hische schitze vobujeme. Sim tak čipne na krosnovanski park.
2: So, biče mam sobu. Sauše bade.
1: Oh, to pak tiš poprijanski zabič nesmeme. Ja še mam nischto na skvadže. Dočakaj taj. Ja. Jo.
0: Netko pak. Předaloko však do parka nie. O, ladaj, daj, kak vysoko su poviaze mi s štomami přivjazali. A skody a mosty z drevjanych deskou a kuluchou tam tež vysaja.
1: Oj, oj, oj, oj. Mam strach przed wysokością. O, wosy będziesz so szo czumpa.
0: Ach, Mato, bojazliuco, nie widzisz wistotne saki, kotry szudzi wisaja, nie może so z cywa niczo stać.
2: Kito ma cyle prawie. Ale, Ludkaj, tajke małke nawoniki, kajś bychmy trebali, tu nie maja. A tyś, nie wiem, hacu w odstawki desku przy ryblu, a na moście za nasze krótkie nóżki myślene.
0: Potom natvarimy si doma sami mały krosnovanski park mes gierkami.
1: Vulkotna idea, Kito. Nydom so dodziewa damoj. A Juro spasli nam skilpsu na uniki. Nic wierno, Juro.
2: Oj, ale trochu kwile trebam. A woj zaueście tež z poujazami a deskami. Pojtaj, nasz domja celutkowy park na nas czaka.

0: Jena Budziewieczich.
1: Serbski Rozwóz. Po jeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 10.000 wierzywych z katolskich wosadów je na czerowszej świadkuni punczyli z nowa do Różanta Putnikowało. Radłowski wosadny fara Beno Jakubasz je jako wolny celebrant Bożym szu świeciu. Przedował je nebelczanski fara Michał Nauka wo Maczeri Bożej Sviatej Marii, kotraż Sošakowy Różenče wo sebe czest czuje. Wuhotowali su Bożym szu kłomier a dujorio Radłowskie wosady. Putnikowanie Sviatki punczylu do Różanta je najwiecze serbskie putnikowanie od leta 1900 Dzieżesacz świecza wiery wikemsze na putnickie wódce. Na czarowszym 30. dniu mynu w obdzielichu są znowu wiacery honio wóziskie myny. Tak dożywichu hostczo w krabatu mynie w czonym gomcu, hać do wieczora zabawu, huczbu a stare remesła. Podobnie w Niemcach a w Barczy, gdzież możachu z wopytowario myna i toho runia wotnucka w obladać. Też historyjski myn mies wuchom a kasłom naliczy niszto sto wopytowario. Tam przedawachu też w historyjskiej piece napieczeny klip. Kasłowski myn stiesza hać do 1900 7 a 70 blisko wietru a doniš jun potom na hoku blisko kasova ne přestajichu. Šo romadže bie čera po cvi Niemske nieče 650 minu votevrene. V Bokovach bie serbski ludova ansambl Sviatky zaso s hostčom ze svoj vodovski nocu povestču. Lietušu zabavnu inscenáciu Mission Impossible abo Vanka Janek a teči nemožnosti je na cioch predstejniach pod hohem nebjom doromade 5000 ľudí vidžavo, što je 6000 viac hačloni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostným aj dživadelníkom aj a statistami. Drežďansko-mišťanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dôrečnej Božem ši v Budešine 2.40 modastným a cijom dorastčeným zakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa ze serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 čolcov bie se družču drastu zvoblikavo, dalša bie vuslikana. Biskup rečeše v svojem predovaniu vo zviazku, kiž vierivých mesubu zviazuje. A pokemšach zestupachu so firmovani za zromanne foto v Tachanskym dvore. Viesne koporske mústvo z Nowej Wieski je čera 44. siatkony koporský turnier v Pieskecach dobyvo. V finálu přesadžichu so Nowej Wieščenio pod celiniu jednatku přečivo Vorklečana. Małe finále vo ceče miestno rozsúdžichu Rožinčenio pod celiniu jednatku z C2 přečivo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobyše so dvojce přetonič, dokiaľž bieštaj so rajeri z Rožanta a Nowej Wieski zranivoj. Nimo Vukovanskýho autu dobyše so tež helikopter zasadzić. W obie maj raje rome pak dżeso derje. A to one bichu, nasze powieście, kiś namakacze dale na naszej internetu jest strony runy, takież w naszej app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokaza żywe slibro 20 stopniu, a ja sąc nemerzam ze sema rano w storioch zawo na tejku małku, hajteki moki anorak, to by jeszcze przy 13 stopniach małku skłodniszo, ale hoj, dżęsa, modry niebio, a tak też wostanie. Żywe slibro te też jeszcze dale lezy. W Jonsdorfe to zmier dżęsa kłodny dzień ze 27 stopniami, a w Gamincu wyższa samo je na 30 stopniu.
0: Kečbu na A4 smier Drežďany, tam so vopkat trochu kopi, nekak 20 menšinu treba četlije, mies Budešinom zapadom a Poršovom, tam so vopkat trochu kopi. Kečbu če tam tuž A4 smier Drežďany, mies Budešinom zapadom a Poršovom.
1: Serbski rozvoz.

0: Sport.
1: Prinje, Gopanske Mustwo, Sokowa Ralbizog, ist Stebe Finale über Bokres, nem Pokal, nem Kolle, Zapado Wuschiske, Gopanske Osiaska, a Reihe Nedjelu, Wosema 20. Smažnika doma über Ralbizach, Pschetschiwo Kopariam, Znaschetz, Dobrusche. Wokres najwyższej ligistaj bieżtaj so sobotu a niedzielu w semifinalu maj przesadziwoj a kunczną rudocpiewoj. Za ralbiczanski sokowo bieto wosybite dobycze, dokaż przewedzie so finale kunc junia w Delanach przed słyskim publikumom. Najprede pak dobiesze so cyłk szeftrenaria Krzysztofa Gloksyna sobotu pola pust Germanie budyszym przesadzić. Przed 500 pusta przyladowarymi by Niklas Schneider po pół godziny nawiedowanie za hości docpił, kotrzysz Felix Meissner ci mięczyny potem wuruna. Po ratej godzinie pak Niklas Schneider znowa k 2-1 za Sokoł Trechy. W przydatnym rajnym czasu zapisał się potem Richard Schneider ci jeden na swoje rotowe konto, tak zoby weselo pola 100 pusta przyladowarku a przyladowariu z Delan kytro wulke. Drugi półfinale mes okresnym ligistom z Bretniga Hoswalde a okresnym wyższym ligistom z Naszec Dobrusze dobiesze po bezrotowym 0-0 do celenia jednatku, kotrzysz hostczo z 10-9 dobychu. Zamowici sportowej jednotki Pieskice zariadowachu a uotowachu nimo czerowszego wulkeho siatkowneho kopanského turnira muži, niedzielu tež ubedzowanie za kopanský dorost. Wobdzieliło by so 7 cyłkow starobnej klasy Modzina E. Rawo je so po modusu kujżdy przeciwo kujżdemu. Wszitke partie nawedowachu dorostowi sudnicy.
2: Ja sam Pius Czarnak, ja sądzę za esetny beczic. Dżęca by to za mnie celucho, dokąd są to e-modzine, a też nie są agresywne, jak C albo B-modzine, a to dla by to haczne małe problemy z jednotlivými rajorami celé ľuchko.
3: Ja som Ludvík Jakubáš a ja súču za športu jednotku Krušice. A dženca je mi hačná malké problému s jednotlivcami jara ľuchko pánovo, ale to sú so všetké rozhazní šmuli.
4: Ja říkám metod Paulík, ja súčim tie za esiat nebečice a za mebe to púchom tie en jara fiarne turnia, tu keď prajete imodina, ten inúsim šetak nízkej štúhujke.
1: Modzina E sportowej jednotki Kruščice je turnier dobywa. Na dalszy maj podestne maj miestno maj Szczyłachu, Koparki a Kopario z Linuca a Ralbic. Jako najlepszych rajeriów siatkowneho dorostowego koparskiego turniera uzwolichu w Pieskecach Felixa Budaria SJ Kruščice, Leona Heinzmana Byszheim Heslich, Marlo Walocha Linuc, Miloša Kuriata Sokoł Ralbice Horky, Teodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznaria od sportowego towarstwa Marijineje Wiezdy.
5: To by się sportowe wyslitki z jadkowneho końca tydzenia z Janom Rehorjom. Czesać mniejszyną, bo na podziewie czy się 8 godzin 40. Dobranie.

0: piatk a sobotu bie budušinje promi popuču. Ok, dobimy przydać, to są jenoż insiderojo wiedzieli, Mateo.
1: Mario Testino, on jest fotograf, a poprom znate za to, że fotografuje a fotografuje świata znatych ludzi. Kate Moss na przykład, albo też Lady Diana, a je wiele hiżo za magazyna Vogue, albo też Vanity Fair fotografował. Niektóre firmy pak z nim nakwilnie dziewali nie są, dokież jest jemu w umietowało znieużywanie tobie tenwe czasu mitu hibania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho jako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajších letách pak je húšišo raz všelaké tiež národné drasty z svojho sveta pred kamerumio a prípadne je tiež na sebo prišo, vun je sam zázonio v budeskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šuting hornio, sredžno a dejno serbskych drastu.
1: A to šo bie piatka sobotu a to tajne ve serbskim ľudovým ansamblu, netko so futavuja, sotiruja a de buja so potom Mozevič, to nemôže Mario Testino hišče rec.
0: Dešpak tak daleko buže, prajme vám to.

ten wyselgraja jen duinen wet irskeje kupe, ten ja teke jużobu, bc raso planaso we wuszyce, nepere ho, serska muzika Klara Valerie spiwa.

S tymi zukami zachopio se predna sinfonia Roberta Schumana, tak pomieniona naletna sinfonia. Ze žredu z geniomy, aż je komponistu twerbu we jano styrich dniach napisał. We jeje nastasił jo sam gronił, som sinfoniju napisał, gaż smieju to tak gronić z naletneje pegeni, ketaraż rozbuzio drie luzia samo najstarszego starstwa, a to kóżde leto zase wednowotki. A Schumanoju jo se napszadu raziło, tak pomienionu naletnu sinfoniju do muzyki zapepadnuś.

Najlepsze naletne spiozam njo, jo bus na kvetka, ten spio tak redne opisujo, kak ten svet zase se zahopijo, veživjaš, a kak ta kvetka pšižo, ze zemje, a ze zimskeg sleda,

Musze sześć żasów letka już śpiewam w niemsko-sarbskim koło w Żyluje. A my mamy takie wiele rednych serbskich śpiewów repertuaru. A w Detlefa Kobiela mamy takie arie, jako we maju, jasne to żółcze, bo mkate rób, jak stupa se lustnie, a wiasele w rednym czasu maja. To jo ja nożosz, już oszykno zelene. Roże kwitu, wierzchnie zdraju, budyszynce wiasele jo. A ten Jan śpiew, co se pysznie zelene, jo nasza domownia se tam wospiewa, to co te redne błota, co tam se wio sprewia przez wolcze a dub, jo a tyke te redne żółcza w rednych pysznych cypelach a kaszulach, a pen ten Janen śpiew, w tej gusenej kwietki na wódce, ta przyszła tak, jeszcze, no jak ja to gonisz, cała zaspana, a pen jeszcze słaba, jo, a gleda k niebiu, dokolaż pokoju i przyrócę na to wóku swoją.

0: To już też korce jednak Szwice, a szakie drugie jotyke, rączkę bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyge nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za gniezdko, a ta je szakie, to je niekaje cusie. Što z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat muszę by se tu, a pićku futra tym kokoszem. Ja, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliatnuć seś, a pon zagrabaś.
2: Bo iśpię, tam nie może już więc użarzać, każwen se slinco swiesi, pon myślisz do guna. No, kto ga pierio niuci był wrzuszyn, a uzu to ga nie był wrzuszyn cas. Te galuski grabaś, w lopienka su ljażali.

Jednu z najwięcej znanych naletnich melodiów ją nam obraził Johann Strauss syn, ten tak pominiony walcykowy kral. Jego koncertowy walcyk Głosy Nalesia za orkiestr ma to nieco se skerowierić opusową liczbę 416. A wena twerba ją na każdy pad ta najwięcej znata komponista. Dajo k tomu teki tekst, ale najrednejsza jo mimo cwiblowania instrumentalna wersja.

0: Sonne.
1: Jetzt soll Novigo Dajosinsa, Vjatsove RBB Televisi, Tibetale na Jasesch. Wie ich schon neue Poesie schon beurteilte, ja muss ich gerade die RBB Stirjadwajascha Bramborska, Agenza, wie ich mir prägen beurteilte, kennst du moderiere ja mein Kollege Christian Mathé. Witaj.
2: Hallo, witaj.
1: Hast du dich schon rausgeschaut, aber es ist nicht mehr nicht.
2: Som wiegin z niemirnione, dokolaż jo to nowe ustrzewanie, studio w podstupim jo nowe za mnie, bużomy tam na przykład za blidom sejrzesz, to jo nieco nowego za mnie, a to jo żyńca wiaco, jo, premiera, k tomu słusza. Zniemirnienie.
1: RBB Styria 2, Jascha Bramborska, jo pojeszczowe uściewanie, to gronie aż budu pojeszczy dnia, rolu graś, abo?
2: Tak to jo, szykno, coś jo ważne było, coś ważne jo planas w Bramborskiej grajo rolu. Zespominamy najnowsze pojeszczy, co dają nowego w polityce, w gospodarstwie, w kulturie, a w sporze.
1: A przyja prosi o się teke tomu serskiemu?
2: Jo, se nažijem, gaž bužo, se nieco staš, při nás ve Serbach bužo to teke rolu graž, to se myslím.
1: Přigledňame, žinca viaco prejedne nové pesne povieščové uščevanie RBB Styria 2 Žasča Bramborska s Kristianom Mateju. Žicem, viede úspěcha a viasela.
2: Učobný žik. Žik.

Najlepsze nalepne spiewam ja, jak już na kwietka, ten spiew tak redny opisuje, jak ten cwiet zase se zachopio, wyżywiasz, a jak ta kwietka przyjrza ze ziemi, a ze zimskich sledach.

0: Letne zasse, naleche, su komponisto sche zasse, za komponirowani inspirirowali. W serskiej muzyce, jo Korla August Kocor stajo ze swoim ciesim oratorium, nalecio, naleche, nimierny pomnik zachopienko Julieta. Veno susza mimo cwiblowania, które nie wiece znatem twerbam tego serskiego komponista.
1: Ja se spomnim, aż ja powojny nasz nan, misa na niekakie schadowance panczycach, samo jako solist w oratoriu sobu spiwał, ten bas, to nie raz ulicował. A ja sam jak sam tak w około leta 19-stu a 80 jana, 80 my w Lipsku jako studenty mieli jan kor, a ten ja se takie studenckim korom obdzielił na nazwucowanie tego oratorium na leto. Z Wizienia Dolnej Łużycy to Jojan Serski oratorium we obuku tych podczasów od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocora, ale szkoda, aż nikola nie ja nikt ten zważył raz na przestajnie do Dolnosarbskiej Rycy. My gasmy takich zamężnych mieli, nic kęś na przodu su jo, drogujące słodniki, jak kęś by takie basnicku żyłku mieli. Ja sobie myślę, że na szczęście se zresztą nikt nie jest takiego ideą zabierał. Nuć zwani młode nalesie. Nuć zwani młode naleto. To ma takie rydne, to jest już tak przechodzi te dzwonki, tak te dzwonaszki klinko taś. Jo, to się mi najlepiej spodoba, ale to są takie, to zresztą są krzasne melodie. To jest to najlepsze na melodiach, najbogatsze oratorium, kiedyś my zresztą mamy. No i no, ale to po tym szerem zimskim czasu skończą zase swoje barwy pokażą, a to są melodie takie odwyższują. To z tej Kocor a Zela były dwa dery zgromadnie żywa jucy, wymyca.

0: We wejsańskiej okolinie, w gumnach, grożach, na burskim dwerje, szo wecusio. Tam se buziece żywieńskie mece na wiele sery part umarkujosz. Tam jo rusz, ganianie, giakotanie, a dakanie.
1: Koko toch ganz Ignaz, tak jak nie to już jest nie, tak jak spiwają już nocy, można nic, żajcia wiek rano już spiwają. Sztoch tyści per zwieretko ma, ten doch na nich widzi, aż nieco se cyni.
2: To jo szukno giagotalo, a ten koko ten jo spiwał na dwerie, a grozi, to je było szuzi, wygn, luszne wiece, tak żywe jo.

0: Ja, te taški chopiło Szwica się. To ja tak rydnie, a kokosze są munte, te uganiają w tym gunie, te mają szybno zdrapane. Logia kokosnicka, ta co sejrzysz, a pytne kluwają się na te kuretka. Gdzie, jak te kokosze tam są munte, jak te tam drapią.
1: Gaś, kokosze są niasli, penio mama, albo uma, albo jadno, pesu pen gledali, o, wete, że my per pecajzysz, a to ga już takie są we marcu pecajzowali, a pensu tak sreż apryla mieli kuretka już. Gaś nie są upasował, jadna kokosnicz krzeżu, Niasla a sejžela, jo naraz přišla z vašia kuretrami, abo tak. Ja som miel te kacky také, te biele, im grone varcen enten. A tam je také jadna kšajžu niasla. Ale, pen jo přišla s tými kackami, jadna dvašťa mlodých. To nie žen koncelo, ta stará još přišla, ma jadna za druge, jadna dvašťa. Ta konc januára, tak su mili bius gus, a nie su žedno gusora mili, ta su pem přišli tam, že už gusor jo byl. A u nas na kanove tam su byli per gusoru, no jo pen su tu gus tam chvíli puštili, a pen su zas jo olili domoj. Ja mam golubie na tych teke tak, juž konc januára. Chopiju te samjaki goniš, te samice. Ja mam juž mlode.

0: To już też korce jednak z Szwicy, a szakie drugie jotyke, rączkę bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyke nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za gniezdko, a ta je szakie, to je niekaje cusie. Sztoch z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat my sobie setu, a pićku futra tym kokoszem. Ja, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliatnuć seś, a pon zagrabaś.
2: Bo ispie, tam nie może już więcej użarzać, każ wen se slinco swiesi, pon myslisz do guna. No, kto ga perio nuci był wrzuszyn, alzo to ga nie był wrzuszyn cas. Te galuski grabaś, w lopienka su ljażali.

głosy nalecia za orkiestr, ma to nieco se skerowieriś opusową liczbę 460. A wena twerba, jona każdy pad ta niewiecej znata komponista. Dajo k tomu teki tekst, ale nie jo mimo cwiblowania instrumentalna wersja.

0: O, witaj.
1: Hast du dich schon rozbudzone, albo zniemienione?
0: Som wielgin zniemienione, dokolaż jo to nowe ustrzywanie, studio, w podstupimie jo nowe zamnio. Budzomy tam na przykład za blidom sejrzesz, to jo nieco nowego zamnio, a to jo żyńca wiaco, jo, premiera, k tomu słusza. Zniemiernienie.
1: RBB Styria 2, Żasza Bramborska, jo pojeszczu we uściewanie, to gronie aż budu pojeszczi dnia, rolu grasz, albo?
0: Tak to jo, szukno, coś jo ważne było, coś ważne jo planas we Bramborskiej, grajo rolu, zespominamy najnowsze pojeszczi, co dają nowego we polityce, we gospodarstwie, we kulturie, a we sporsze.
1: A przyjał prosi jo, że teke tomu serskiemu?
0: Jo, se nažijem, gaž bužo, se nieco staš, při nás ve Serbách bužo to teke rolu graž, to se myslím.
1: Přigledňame, žinca viaco prejedne nové pesne povieščové uščevanie RBB Styria 2 Žasča Bramborska s Kristianom Matiju. Žicem veľa úspěcha a viasela.
0: Učobný žik.

0: tam tyže nie máte dvie dolné serske literácie Bostak a to vysom at vaša stego maja. Mina Wittkoitz, Ingrid Hustetova. Jima jo vetom tyženiu naša rubrika Literatura tyženia venovaná a žinca svišu šotož Ingrid Hustetovu se spásňu na pšepitku, ktorúš jo ta Mina napisova.
1: Mina Wittkoitz, na pšepitku. Ha naša luba starka, ta mena na to karka, až ven pšetci mokoco, kaž se neži stupio. Wenn gleda pšeste gwaschki, a wieži same z czaschki, na tom dörje szyrokem, svojom rednem zelenem. To starce lubo nejo, a wena k njomu žejo, ty licisch kuste spjevcicko, ak nas czaschce ši nierostčo. Dwer, dom a spisu wasche, tes czaschki pak sud nasche, a ne lic to ši pšauje tak, kapento obroš naopak. Nint njaboga jo starka. A smerš jo zewa kalka, za njej jo z čaška zarosva, a ventek čove dosč netma.